0: Kioji o.
1: Vicky si fuzi urokwa o.
2: Vicky chuchu baye jowe.
3: Vicky nshegwa.
4: Vicky chuchu anirejeka.
5: Vicky parubo siyo. Kati ya mabudu nye mbili.
6: Vicky kari kite.